0: Estás escuchando Alternativa 98. Haciendo radio. Esto suena en Polonia.
1: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść.